Bwana Claude muri kano kanya ruri ko ratwumviriza bibereye mu mpande zitandukanye zigize igisagara cha Bujumbura ariko barafise ibibazo bitandukanye kandi tukazo nayo ndagifise uno munsi ashobora kuba ubyutse utamerewe neza ugasanga ubyutse upanze inda muri byo wariye byakuguye nabi n'ikihe kintu kigubwira ati je ngwaye inzoka singwaye ibyo bindi bigwara vyijaduka.

ubwo rukurikirane rero rwabo ingene rwari rutunganijwe nabagura yuko kuri Guitar Bass hari uwitwa Christian Mabanga, Christian Mabanga amwe n'uwitwa DJ Masela, mucye mwibuka hanyuma ku ngoma hari uwitwa kuri batterie hari uwitwa Titina mucye mwibuka ama kukini gitara witwa Alema.